0: co? Na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

0: Lato na maksa.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szus. Nie zmieściły do walizki się, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofię ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatni

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

i schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: No szarpte palme i będziesz mieć kokosy.
4: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
5: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Cicho, cicho, czekajcie, czekajcie, moja piosenka leci, dawaj to głośniej.
6: Tak działa Hopbet. Ty wybierasz i tak to leci.
7: Zróbmy razem lato.
6: Wakacyjna lista Hopbet. W sobotę po 17:00.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpływu.

0: raty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
2: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
5: I o czym teraz myślisz?
0: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Powiedzieć, że to jest dobre, powiedzieć, że wpada w ucho, to właściwie nic nie powiedzieć. Better Times, Robin Schulz i Barbs. Tak, gramy w RMF Max. No i tym numerem ja się z wami witam w sobotnim lecie do Maxa. Dawid Mianzek, dzień dobry. Jeszcze sam, ale po 10 dołączają do mnie dziewczyny. To znaczy konkretnie nie takie zwykłe dziewczyny, tylko niezwykłe Ada Krysian i Agata Świderska. I odpalamy sobie wtedy bratnie duszę. A póki co solo i będę mieć dla was zaraz The Colors i Italo Disco. Co robicie? Jakie plany na weekend? Jak funkcjonujecie po 8 w sobotę? Piszcie na 3001. Koszt jak za zwykłą wiadomość.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: I po reklamie.

0: Dobra, lubimy nowości, ale przyznajcie, że takim klasykiem czasem polecieć to też przyjemnie. Dangerous, Cardinal Office, Hollis, Akonem w RMF Max, tak żeby poruszać bioderkami. Pytałem, co robicie po godzinie 8, gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie. No i tutaj niepodpisany SMS niestety, ale ktoś mi napisał, że słucha nas w trasie nad morze. Jedziemy z dwójką dzieci. Pierwsze daleko jeszcze pojawiło się po 15 minutach od wyjechania z domu. Ciekawe, kiedy było pierwsze mamosiku. Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Świetna nowość w RMF Max. Numer 3001, jakby co jest do waszej dyspozycji.
1: To jest nowość RMF Max.

0: nie? No zdziwiłbym się, gdyby ktoś powiedział, że nie. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo, słuchacie RMF Max. Taka przypominajka, że dzisiaj podwójne lato na maksa. Dzisiaj jesteśmy w dwóch miejscach, bilokacja po prostu, dwa koncerty naszej letniej trasy koncertowej. Dzisiaj jesteśmy w Gogolinie, a w Gogolinie na scenie między innymi Grzesiek Chyrzy i Fausti, ale jesteśmy też w Łodzi, w Manufakturze. Tam z kolei wystąpi Edyta Górniak i uwaga, polski król latino Scoli. Ja was tam gorąco zapraszam, bo ja tę imprezę dla was poprowadzę. Będę mieć dla was mnóstwo gadżetów, już pudełko z gadżetami przygotowane, także kto ma blisko do Łodzi, to zapraszamy. W Manufakturze lato na maksa się odbędzie, wstęp jest wolny.
1: Reklama. Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie

0: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Jak zakupy nie te.

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się od

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstym

Pitbull, Afro Zakinajer w RMF Max Pitbull, na którego no, w tym roku to będziemy mogli mówić pitbullski, bo facet aż 3 razy zagości w naszym kraju już za tydzień niecały, bo 23 lipca będzie w Warszawie na Narodowym, 27 listopada wystąpi w Łodzi na Atlas Arenie i 3 grudnia jeszcze w gdańskiej Ergo Arenie. No, gdyby wszystkie gwiazdy tak nas rozpieszczały, jeżeli chodzi o częstotliwość koncertów w Polsce, to naprawdę byłoby pięknie. Bledka z nami i tańcz, a już niedługo o tym, czy pogoda nas będzie dzisiaj rozpieszczać, będzie prognoza punktualnie o 9:00.

0: sama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl. 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: 6 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Weekend w Krakowie ciepły, temperatura ma się wahać od 25 do 27 stopni, ta odczuwalna może być nieco wyższa. Dzisiaj zmienna aura, trochę chmur, trochę słońca, są też ostrzeżenia przed przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany, ciśnienie stabilne. Noc ma być ciepła, temperatura zatrzyma się w okolicach 18 kreski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Kalendarz podpowiada, że dzisiaj są imieniny Kamila i Szymona. Pozdrawiamy panowie. I też dzień kawioru jest. Ciekawe, czy również polskiego kawioru. No jak to, co to jest polski kawior? Kaszanka oczywiście. Z grilla koniecznie. Topik i Becky G z nami. Sorry, papi.

0: Levitating, Dua Lipa i DaBaby zabrali nas na sam środek rozgrzanego parkietu, tak żeby można było poruszać nóżką, nawet jeżeli teraz jedziemy samochodem albo stoimy, coś robimy w pracy, to przynajmniej stoimy i jedziemy tanecznie. O tak, a za chwilę zrobi się bardzo wakacyjnie, bo Przemek Kubera zabierze nas w piękne miejsce. Połączymy się z Przemkiem, który jest teraz w Jeziorze Różnowskim, znaczy nie w Jeziorze, przepraszam, nad Jeziorem Różnowskim, a co tam robi, co tam się będzie działo, to za chwilę zdradzimy. Zostańcie z nami. Max.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zosieńko, stoimy tu i stoimy. Po co?
12: Planuję.
11: Ale co?
12: Drobny remoncik, Krysiu, bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%, a ja bym co nieco odświeżyła.
11: Znowu, Zosieńko?
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: 3 dni, 1000 fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. Medoes 2115, White 2115, PZ, Chivas Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak gofy z bitą śmietaną.
2: Jak

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.
3: To

0: To jest RMF Max i w takich chwilach to człowiek może pozazdrościć, bo ja tu w małym, ciasnym studiu, no przyjemnym, klimatyzowanym, nie powiem, ale Przemek Kubera jest w pięknym miejscu. A co tam Przemek Kubera robi, co się tam dzisiaj będzie działo, no to zaraz się dowiemy. Halo Przemku, cześć!
1: Oj tak, miejsce jest naprawdę wspaniałe. To jest podkrakowski Kryspinow, albo jak mówią lokalsi, Costa Kryspi. No bo takie mamy tutaj dzisiaj warunki. To jest pierwszy przystanek trzeciej edycji Roadshow Moda na Wodę Made in Małopolska. Za moment, punktualnie o 10:00 otwieramy tutaj strefę wód Made in Małopolska. I jedno jest pewne, spragnieni to na pewno stąd nie wyjdziecie. No i znudzeni też nie. Wodne challenge, bar z mocktailami, strefa spa. To jest akurat moje ulubione. Wpadajcie do nas. Mamy na miejscu dla was 100 wejściówek. Szukajcie przy wejściu uroczej hostessy w koszulce RMF Max i na pewno się dogadacie. Widzimy się na miejscu, a dziś w RMF Max i na naszym Instagramie relacja ze strefy. Hit na
2: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: To jest Sydney Polak w RMF Max. Trochę za wcześnie na trunki, ale ja tam nikomu nie zaglądam. Do 10 jeszcze trochę czasu zostało. Po 10 przypomnę, dołączają do mnie Ada, Krysian i Agata Świderska. Odpalamy sobie Bratnie Dusze. Dzisiaj fragmenty najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, który już wjechał m.in. na YouTube'a RMF Max. Tym razem z influencerką Olą Nowak. I słuchajcie, dziewczyny nie wiedzą, że ja upiekłem dla nich sernik. Tak. Tymi ręcami, bo ustaliliśmy, że co tydzień będziemy sobie robić na zmianę coś tam słodkiego. Teraz wypadła moja kolej, ale one nie wiedzą, że ja to wziąłem na serio. Zobaczymy, czy się zdziwią. To po 10:00. Na razie prognoza pogody za chwilkę, a po niej Ale Farben.
1: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascal.

0: No, jakby to...
1: A widziała pani?
0: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
0: No i z darmową dostawą do sklepu.
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
7: A jak lemoniadę?
6: No też.
1: To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowid.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Oszczędni tankują taniej.
13: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by Ssangyong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Weekend w Krakowie ciepły, temperatura ma się wahać od 25 do 27 stopni, ta odczuwalna może być nieco wyższa. Dzisiaj zmienna aura, trochę chmur, trochę słońca, są też ostrzeżenia przed przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany, ciśnienie stabilne. Noc ma być ciepła, temperatura zatrzyma się w okolicach 18 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by Ssangyong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: New Religion i Bibi Rexha z Faithless tuż przed godziną 10 w RMF Max. Dobra, 10 za chwilę, ale zanim 10, to sprawdźmy sobie, gdzie się będzie można pobawić, fajnie pobawić w ten weekend. Zapraszam Was na Tour de Club.
1: Otwieramy kalendarz, ale nie taki byle jaki, bo imprezowo-kulturalny, i sprawdzamy, co ciekawego w trawie piszczy. To jest Tour de Club RMF Max, Małgorzata Beczek. Zapraszam. Na dobry początek koncerty. W ten weekend królują mocniejsze brzmienia. Stolica i System of a Down. Dwa wielkie koncerty na Narodowym dziś i jutro, a na Saporcie również legendy, grupa Queens of the Stone Age. A w Wielkopolsce gra w ten weekend Jarocin Festival. Na scenie m.in. AC Drinkers, Happy Set, Mary z Polski, Lordofon, Zalewski czy Kasia Linz. W Gdańsku z kolei gra dziś Męskie Granie, Igor Herbut, Zalia, Vito, Kacperczyk czy Edyta Bartosiewicz. Ale nie samym mocnym i męskim graniem człowiek żyje, trzeba też czasem poruszać bioderkiem, co nie? Z Kolin dziś rozrusza bioderka na przystanku naszej wakacyjnej trasy Lato na Maxa w Łodzi. Będzie też Edyta Górniak i DJ Ola za dekami. Lato na Maxa gra dziś też w Gogolinie, a na scenie m.in. Fausti i Grzegorz Chyrzy.
2: Reklama. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Moda na wodę? Nie przemija. Moc małopolskich wód. 18 lipca Zalew Kryspinów Budzeń. Roadshow Moda na wodę Made in Małopolska. Strefa spa, studio RMF Max, bar wodny, challenge i atrakcje dla całej rodziny.
5: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Ciepła sobota w Krakowie, temperatura wzrośnie do 26 stopni, ta odczuwalna może być nawet nieco wyższa. Trochę słońca, trochę chmur, są też ostrzeżenia przed możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr słaby chwilami, umiarkowany wieje z zachodu, a ciśnienie stabilne. W niedzielę również ciepło, na termometrach do 27 stopni, ta odczuwalna również nieco wyższa i ostrzeżenia przed burzami z deszczem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Cześć dziewczyny, ja nie podpuszczam, nie naciskam, ale to jest ten moment, kiedy możecie mnie tutaj pochwalić na przywitanie. Jakby co?
9: Słuchajcie, Dawid nam upiekł sernik i to jest sernik bez rodzynek. To jest naprawdę trafienie prosto w moje serce. Ja nienawidzę rodzynek. Tutaj mamy jedną rodzyneczkę Agatę obok nas i to mi wystarcza.
10: Ale ja kocham rodzynki. Ale Dawid, spisałeś się super.
8: Chciałem tylko powiedzieć, że mamy po prostu w bratnich duszach taką tradycję, że co tydzień robimy sobie coś dobrego i dwa miesiące temu miła fit brownie pyszne. Po dwóch miesiącach jest kolejny etap i teraz tak spoglądamy na Agatkę.
10: Tak, ja też za tydzień coś przyniosę.
9: Ciekawe, co to twoja żona, że tutaj upiekłeś nam dzisiaj ciasto, a jej ostatnio kiedy upiekłeś?
8: Jak się dowiedziała, że piekę dwóm kobietom ciasto, była zachwycona. Witamy się w bratnich duszach po godzinie 10:00. Agata Świderska.
10: Adrianna Krysian.
9: I Dawid Miązek. Piekarz, kucharz, wszystko co najlepsze.
10: Akrobata.
8: I DJ Shakira, Barnaboy i Daj.
9: Daj mi jeszcze tego serniczka.

0: Why Did I Made You Love Me? To jest Ariana Grande w RMF Max, a u nas Adriana i Agata. I kto będzie dzisiaj waszym gościem w Bratnich Duszach? Właściwie już jest waszym gościem, bo przecież najnowszy odcinek podcastu już wjechał na YouTube RMF Max.
1: Naszym gościem była Ola Nowak, którą wiele osób kojarzy z kanału Beksy. Mhm. I słuchajcie, no lata mijają, no i Ola wzięła ślub, więc zostajemy w temacie miłości. Jej, słuchajcie, mąż już teraz zjechał na Tyrolce prosto do niej i naprawdę cały internet to widział i cały internet to przeżywał. No i my zapytaliśmy ją, jak to wszystko wyglądało od wewnątrz.
0: Jak po sznureczku, tak do koszyczka, nie? Przed sam ołtarz go ściągnęła. Słuchajcie, fragmenty rozmowy z Olą Nowak już niedługo na antenie RMF Max, a całą rozmowę oczywiście na YouTubie RMF Max, na wszystkich platformach podcastowych i...
2: na RMF On.
0: Możecie już posłuchać.
1: A ty wierzysz w taką, czerwoną nić, która się ciągnie między ludźmi, niby? I oni się w końcu...
0: Mówiłem, żebyś tego nie brała przed programem. Lecimy
1: różową,
0: dalej.
1: Przepraszam, różową, bo to RMF Max.
0: Eminem za chwilę. RMF Max.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku manufaktury. Zagrają Sk-

0: leci jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop. I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
8: To pokaz barokowych kreacji.
9: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
7: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
8: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
9: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
8: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
7: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
12: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Dzięki, że jesteś. Landwehr i Trips. Słuchacie oczywiście RMF Max.
1: Dzięki. Tak zawsze mówi Chivas na koncertach po każdej piosence.
0: Ale czemu Chivas? Co ty wjeżdżasz nagle z Chivasem, jak my tu mamy...
2: Bo jestem fanką.
0: A, no to dobra.
2: No właśnie, Agatka nigdy nie poznała Chivasa, ale za to Ola Nowak poznała miłość życia i zapytałyśmy ją, jak to wszystko się zaczęło.
3: Nasze początki były bardzo takie współczesne. Poznaliśmy się przez Instagram. Ja byłam świeżo po rozstaniu i jakoś przeglądałam Instagram i patrzę, ciekawy gość. Bo tam właśnie Maciek chodził po górach, jeździł na różnych takich dziwnych sprzętach, miał ciekawe samochody. No po prostu to był człowiek, jak patrzysz na jego Instagram, to mówisz, ten gość żyje pełnią życia. Gdzieś mnie to zaciekawiło, polubiłam kilka jego postów, no i czekałam, że się odezwie, bo to jest taka zasada, przynajmniej w świecie dziewczyn, które znam, że jeżeli polubisz kilka zdjęć i ktoś się odezwie, to znaczy, że jest zainteresowany. No i się odezwał.
0: Okej, słuchajcie, bo u mnie to tak działa, że jak ja dziewczynom lajkuję rzeczy na Instagramie, to one się nie odzywają. A wy jak lajkujecie chłopakom, to oni się odzywają, czy jak?
1: No, bo to, wiesz, jest inaczej. No.
2: Tym bardziej, jak, wiesz, wchodzi ta dziewczyna na twój profil i widzi, że masz żonę, no to mniej nie polajkuje.
0: Ja nie mam żony na profilu specjalnie.
2: W ten sposób.
0: That is me, Mr. Know It All, bo to nie wiadomo, kto to będzie słuchał. Do rozmowy z Olą Nowak jeszcze sobie wracamy.

0: Anonim do influencerów to jest coraz słabiej, tak.
1: Aha, no. Co?
0: Tak, naprawdę. No. Za parę minut szczegóły po drodze. Pogoda i męskie granie orkiestra.
1: To po mnie.
2: To po tobie. Max.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: cicho, cicho! Czekajcie, czekajcie! Moja piosenka leci! Dawaj to głośniej!
1: Tak działa Hopbet! Ty wybierasz i tak to leci!
2: Zróbmy razem lato!
1: Wakacyjna lista Hopbet! W sobotę po 17:00.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty, nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Oh, shit!

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Moda na wodę? Nie przemija. Moc małopolskich wód. 18 lipca Zalew Kryspinów Budzeń. Roadshow Moda na wodę Made in Małopolska. Strefa spa, studio RMF Max, bar wodny, challenge i atrakcje dla całej rodziny.
3: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

0: Biedronka.
1: Halo, tu Lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Do lasu.
5: Na dziko.
6: Bez planu.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Kraków 96 i 7 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Ciepła sobota w Krakowie, temperatura wzrośnie do 26 stopni, ta odczuwalna może być nawet nieco wyższa. Trochę słońca, trochę chmur, są też ostrzeżenia przed możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie.

0: Poczucie, wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z zachodu, a ciśnienie stabilne. W niedzielę również ciepło, na termometrach do 27 stopni, ta odczuwalna również nieco wyższa i ostrzeżenia przed burzami z deszczem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kia oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: jesień i satelity.
1: Ale żeś to zrobił, a żeś zaskoczenia wzięła.
2: A po hiszpańsku potrafisz powiedzieć?
0: Una mesa para dos, por favor.
1: A po angielsku będzie September i Satellites. Słuchajcie, RMF Max, ja mam tu ciekawe badania przed sobą. Słuchajcie, okazuje się, że i to jest taki kamyczek do waszego influencerskiego ogródka. Okazuje się, że większość młodych ludzi, ponad 70%, bardziej ufa teraz radom swoich mam, swoich rodziców ogólnie, niż influencerom. Ha!
0: Nie dziwię się.
2: A dobrze, że ty nie jesteś już taki młody i po prostu...
1: Szpileczka. Słuchajcie,
2: kamyczek do twojego ogródka.
1: Ale to jest prawda. Przepis na rosół, które buty pasują do czego, wyniki twoich badań. Jeżeli masz ogarniętą mamę, to nie potrzebujesz niczego. Nawet czata GPT nie potrzebujesz. Somewhere z nami, My Body Isn't Ready. Nowość w RMF Max.
3: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy. I mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.

0: Znowu muszę się zająć windykacją.
1: To coś z indykiem?
0: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
1: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
2: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
3: Zosieńko, stoimy tu i stoimy. Po co?
4: Planuję.
3: Ale co?
4: Drobny remoncik, Krysiu, bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%, a ja bym co nieco odświeżyła.
3: Znowu, Zosieńko?
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. MercuryMarket.pl.
6: Lato!
7: Co?
6: Ale ty jesteś fajny!
7: No na maksa!
8: Róbmy razem lato!
9: Lato na maksa! Od poniedziałku do piątku po 9:00 tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up! FSHIB.edu.pl.
11: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
12: Jasne, że tak. Poodgórzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
11: Dlaczego?
12: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
11: A jak coś się zepsuje?
12: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
11: Port też kupi?
12: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
13: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl. 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.

0: Ekopark. Nowe mieszkania w topowych lokalizacjach Krakowa. Zamieszkaj blisko tego, co ważne na co dzień. www.ekopark.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. I po reklamie.

0: Kraków, 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Jeszcze w ten weekend na termometrach w Krakowie wysokie wartości od 26 do 27 stopni. Zarówno dziś, jak i jutro zachmurzenie umiarkowane. Są ostrzeżenia przed możliwymi burzami i opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje dzisiaj z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany, ciśnienie stabilne. Jutro również mogą pojawić się lokalne burze na termometrach 27 stopni, ale od poniedziałku chłodniej, 22 kreski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Mamy już godzinę 11 w RMF Max, 18 dzień lipca, sobota.
5: A dzisiaj jest dzień słuchania. Wy mnie słuchacie?
4: A więc wracając do tego przepisu, no Ada, właśnie. Nie? No to...
6: Bez rodzynek najlepszy, widzicie?
4: Bez rodzynek, nie?
6: Dokładnie. Tak to właśnie tak, jest. Tak,
5: jak to mnie przyjść tak... ten twaróg w ogóle? Czy wy mnie słuchacie? Dzisiaj jest dzień słuchania.
4: Co, słyszałeś coś?
6: Nie,
4: coś
6: właśnie
4: brzęczy,
6: jakoś...
4: Nie?
5: Dobra, włączaj.
4: Bratnie dusze lecą sobie po godzinie 11. Zaraz wrócimy do rozmowy z Olą Nowak. W składzie Agata Świderska.
5: Mnie nikt nie słucha. Może Adrian Nakrysian też tu jest. I Dawid Miązek.
4: Agatka lekko obrażona. Lumix i Self-Aware w RMF Max.

0: Zoker i oczywiście Andy Dust z Harrisem w RMF Max.
1: No widzisz, Dawid, i są tacy różni mężczyźni, tacy jak ty, którzy zawsze przychodzą spóźnieni.
0: Ale z sernikiem przychodzą, wiesz?
1: No,
0: tacy.
1: No, z sernikiem.
0: Takich to ze świecą szukać, no.
1: Ale są też tacy, którzy są, słuchaj, przed czasem. Mówią, że będą o 17, a 16.50.
0: Ojej, o Jezus Maria, czekają bez sensu 10
2: minut.
0: No,
2: dobrze, to my za parę chwil posłuchamy o tym, jak super jest świeżo upieczony mąż Oli Nowak.
0: To będzie kolejny fragment podcastu Bratnie Dusze. Przypomnijcie mi, jak mąż Oli ma na imię?
2: Maciek.
0: I ma dużą firmę, jest przedsiębiorcą, tak? Generalnie biznesmenem.
1: Słuchaj, on wykupił fabrykę, żebyś mógł upiec swój sernik.
0: No to szkoda, że nie jest moim mężem. Harry Styles za chwilę, As It Was w RMF Max.
1: Słuchaj, nigdy nic nie wiadomo.
0: Nie wiadomo.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
18: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
20: Wieści po reklamie.

0: Ed Sheeran i Martin Garrix Repeated w RMF Max.
1: Teraz słuchajcie panowie, no na chwilę się zwrócę do płci brzydkiej. Teraz będzie ten moment, kiedy poczujemy się no tacy niewystarczający, tak?
2: I dobrze. A to dlatego, że Ola Nowak opowie nam trochę o zaletach swojego męża.
1: Pan idealny, wiecie.
2: No już nie bądź zazdrosny.
3: Każda randka była totalnie wyjątkowa, bardzo przemyślana. No i myślę, że tym mnie najbardziej gdzieś tam urzekł, że pomimo tego, że jest bardzo dobrym człowiekiem, bo to jakby wynikało z tego, jak traktuje inne osoby, przyjaciół, rodzinę, jest super ciekawe. No. To jest facet jak książka, że po prostu ty chcesz czytać więcej i więcej, bo on ma tyle ciekawych historii do opowiedzenia, tyle też takiej życiowej mądrości, że to było bardzo dla mnie imponujące. I dawał też taki spokój i takie poczucie, że to jest facet, nie?
2: Spotykałaś zupełnie innych mężczyzn. Czym oni się różnili właśnie od Maćka?
3: No, było to totalne przeciwieństwo. Maciek jakby mówił, że będzie o godzinie 17, to był 16:55. To jest taki facet, że jak coś powie, to się dzieje.
1: No, a widzicie dziewczyny, czy wy byłybyście tyle w stanie dobrego powiedzieć o swoich facetach?
2: Oczywiście, że tak.
1: No, zawsze. Da, już to widzę, jasne. Oczywiście.
0: A szczególnie o tobie, Dawid, cały czas tylko dobre rzeczy mówimy.
2: My możemy powiedzieć sernik. Dobre rzeczy o każdym facecie.
1: Ale mi się podobało to, że jej facet jest jak książka. Ja też lubię kobiety, które są jak książki.
2: Jakie?
1: Kucharskie. Jona Tomliwka z PZP-em obejmuje noce w RMF Max.
2: Ciebie nie będzie obejmować żona dzisiaj wieczorem.

0: Houdini to Eminem z odrobiną magii w RMF Max. Odrobina magii, a nawet więcej niż odrobina piłkarskiej. Miejmy nadzieję dzisiaj i jutro. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce między Anglią i Francją, a jutro w finale Argentyna z Hiszpanią się zmierzy. Dziewczyny, jakie macie typy na te mecze?
1: Co to jest spalony? Co to jest spalony?
0: Okej, dziękujemy.
1: I w ogóle co, o co chodzi?
2: Ja obstawiam Francję.
0: Francję na trzecie, na brązowy medal,
1: ona
0: tak?
1: Wie, o co
2: na
1: chodzi.
2: Jakikolwiek.
0: A w finale?
2: A kto tam jeszcze gra?
0: Hiszpania z Argentyną. Messi czy Jamal?
2: Hiszpania.
0: Dobra, inaczej, nie. Kto fajniejszy? Messi czy Jamal?
1: Messi.
0: Dobra odpowiedź, lecimy dalej. Pogoda za chwileczkę, pani Dawid Podsiadło na błysk.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max. Te hity latem liczą na ciebie. Ty wybierasz.

0: RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus

0: 30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
2: Lidl, to się opłaca.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
5: I wanna stay forever.
6: Leżenie nad rzeką.
7: Jak prawdziwy spontan.
6: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Jeszcze w ten weekend na termometrach w Krakowie wysokie wartości od 26 do 27 stopni. Zarówno dziś, jak i jutro zachmurzenie umiarkowane. Są ostrzeżenia przed możliwymi burzami i opadami deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje dzisiaj z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany, ciśnienie stabilne. Jutro również mogą pojawić się lokalne burze na termometrach 27 stopni, ale od poniedziałku chłodniej, 22 kreski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Nasz Sobel, Francis i Dims tuż przed 12 w RMF Max.
1: I wiecie co, zrobiło mi się teraz przykro, bo właśnie spojrzałam w kalendarz i zaraz minie pierwszy miesiąc wakacji.
0: Ojej.
2: Całe szczęście mam dosyć komarów.
1: Dawid, ty musisz powiedzieć chyba słuchaczom, co dzisiaj mogą robić w sobotę. Jakieś tour de club tutaj.
0: No właśnie, tak, chciałem powiedzieć, że jeszcze nic fajnego w te wakacje nie zrobiłem, poza przechodzeniem tutaj do radia, więc tak, żeby wycisnąć wakacje jak cytrynę i wakacyjny weekend, tour de club, polecajki imprezowe od RMF Max.
3: Kolejny piękny wakacyjny weekend trwa w najlepsze i trzeba go dobrze i mądrze wykorzystać. Pomagamy zatem z researchem i robimy szybki przegląd najciekawszych koncertów i imprez w kraju. To jest Tour de Club w RMF Max. Małgorzata Beczek, zapraszam. Na dobry początek propozycja nawet kilka dla fanów mocniejszych brzmienie. Dziś w łódzkiej Atlas Arenie gra Marilyn Manson. Dziś i jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie grają System of a Down. Ale żeby nie było tak ciężko na tym narodowym, no to w czwartek dla równowagi król Pitbull w Polsce. Najwyższa pora wyciągać łyse czepki, markery do wąsów i garnitury. Taki jest dress code, nie zadawajcie więcej pytań. Kolejna propozycja nie do odrzucenia na dziś. Dziś przyjeżdżamy z naszą różową maksową sceną do Łodzi i do Gogolina. I nie przyjeżdżamy sami. W Łodzi na scenie Edyta Górniak, DJ Ola i Skolim. W Gogolinie Fausti i Grzegorz Chyży. Wszystkie koncerty za free.
4: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
11: Na paznokcie.
10: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
12: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy. I mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
14: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. EDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
11: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: małą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. If you love me, let me
4: hear you. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Ciepła sobota w Krakowie, nawet bardzo, bo temperatura zatrzyma się w okolicach 26 kreski, ta odczuwalna może być nieco wyższa. Zachmurzenie zmienne, sporo słonecznych akcentów, ale także chmury. Synoptycy ostrzegają również przed możliwymi lokalnymi burzami z deszczem. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. Jutro na termometrach 27 stopni i przewaga chmur, od poniedziałku chłodniej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: To już 12 na zegarach w samo południe, gorąco za oknami, ciepło, słonecznie, a u nas też gorąco, bo to są przecież bratnie dusze w bardzo gorącym składzie. Agata Świderska.
8: Adrianna Krysian.
9: I Dawid Miązek.
7: Niedługo wracamy do rozmowy z Olą Nowak, ale najpierw tak sobie coś pod nóżkę polecimy. Bauza, Magnetic.
9: Ja już tutaj pod stołem...
7: Bansujesz.
9: Tak, bansuję.
8: To nie brzmi dobrze.

0: najlepszych czasach, chociaż my przyjmujemy, że teraz są po prostu najlepsze. Better Times, Robin Schulz i Barbs w RMF Max. Agatko, bo pokazywałaś nam przed chwileczką, no pochwal się, co sobie kupiłaś. Niech się cała klasa pośmieje. No powiedz proszę bardzo.
1: Niech
0: wszyscy wiedzą.
1: Buty kopyta.
0: Znaczy...
1: Weź pokaż Dawidowi, jakie masz buty teraz na sobie. Czy może być większe kopyto niż to, co masz teraz?
0: Tak. Ale czekaj, bo tamte są naprawdę jak kopyto,
1: mają,
0: że jak takie...
1: Tak, taką dziurę jedną na palca dużego i druga większa na resztę palca.
0: Camel toe.
2: Nie, to nie jest, bo one są po to, żeby szybciej biegać, kopytkować.
0: Co?
2: Naprawdę, serio.
0: Nie, dobra, po co ci buty z kopytami?
2: Ja nie wiem, tak zazwyczaj wygląda moje kupowanie rzeczy. Fajne.
0: Jak wyglądają w ogóle twoje szafy?
2: Nie chcesz wiedzieć.
0: Lepiej się tam nie zapuszczać.
1: Słuchaj, Agata robiła remont sama sobie. Ona kafelki sobie sama naklejała teraz dwa dni temu, więc jakby ktoś potrzebował remontu i osoby by nie miały terminu, to zgłaszajcie się, ale nie gwarantuję jakości.
0: Nie będzie tanio, ale przynajmniej nie będzie dobrze. Clean Bandit za chwileczkę, Zero Larson Symphony i Ola Nowak do nas niedługo wraca. Bratnie dusze.
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
13: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Taki mały jak Kukę 2115 i Francji z WRMF Max. Taki mały to się na pewno nie da powiedzieć o ślubie Oli Nowak i Maćka Mazurka, o nie.
1: No słuchajcie, było grubo. Za granicą, gwiazdy, każdy miał jakąś rolę.
0: Cuda się działy, no i oczywiście celebrytów nie zabrakło.
2: U ciebie też widziałam, że występowała, śpiewała Roxy, że w ogóle córeczka Andziak z Iluki przynosiła... obrączki, czy...
3: Tak, obrączki.
2: To też było super słodkie. Wy też to jakoś tak wcześniej sobie przygadywaliście? Jak to było?
3: A czy generalnie to właśnie może tak z boku wyglądać, że ten zrobił to, ten zrobił to. I że to są same jakieś takie popularne osoby, ale to są nasi znajomi, nasi przyjaciele, którzy gdzieś tam sami zaproponowali. Roxy, jak rozdawaliśmy im zaproszenie, dawaliśmy im zaproszenie, to sami zaproponowali, a może chcecie, żebym zaśpiewała na waszym ślubie? Ja mówię, co? Jakby to jest najlepsza propozycja, jaką w życiu dostałam. I nawet sama bym nie śmiała o to, nie wiem, zapytać, a to wyszło od niej. Charlie miała być druhną, ale się bała iść, ale w pewnym momencie stwierdziła, że ona też chce uczestniczyć w tym wydarzeniu, więc znaleźliśmy funkcję podawania obrączek i była super przejęta tym faktem.
0: Ale słuchajcie, ja sobie wyobrażam, jak tam Roxy Węgiel dostaje zaproszenie od Oli, nie? I takie, o super, dziękuję! I taka cisza, widzi to spojrzenie. Aha, to ja ci może zaśpiewam na tym ślubie, nie? Naprawdę nie spodziewałam się nigdy w życiu.
2: A ty byś zaśpiewał nam?
0: Wam tak, ale goście...
2: W radiu, czy byś nam zaśpiewał?
0: A, w radiu? No tak, ale wiecie, na ślubie by goście uciekli, w radiu by słuchacze uciekli, to co ja mam śpiewać? Niech Shakira zaśpiewa i Burna Boy. Daj, daj, a pamiętajcie, że z Olą Nowak całą rozmowę w Bratnich Duszach możecie już obejrzeć, jest na YouTubie, RMF Max, jest na...
1: wszystkich platformach podcastowych i RMF On.
0: No pewnie, Bratnie Dusze.

0: to byłam ja.
1: To było szybkie przemknięcie w wykonaniu Agaty, albo można jeszcze zrobić takie tup-tup, taka sarenka, tak się szybko przemykająca przez las. Jaka pogoda będzie w lesie, na łące, w mieście? O tym za chwilę w RMF Max, pani Dany i T-Reese. RMF Max.
2: Reklama. Bo w media ekspert taniej ma.
3: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Ciepła sobota w Krakowie, nawet bardzo, bo temperatura zatrzyma się w okolicach 26 kreski. Ta odczuwalna może być nieco wyższa. Zachmurzenie zmienne, sporo słonecznych akcentów, ale także

0: chmury. Synoptycy ostrzegają również przed możliwymi lokalnymi burzami z deszczem. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. Jutro na termometrach 27 stopni i przewaga chmur, od poniedziałku chłodniej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Łękit.
1: Czyli Roxy z nami w RMF Max. No słuchajcie, musimy powoli kończyć, zbliża się 13. Ja wsiadam w samochód i jadę do Łodzi, bo tam lato na maksa. Z Colin będzie na scenie, Edzia Górniak będzie, będą tony gadżetów. Ja to poprowadzę, także gorąco zapraszam. Manufaktura
2: Łódź. Chciałabym być taka bogata, Dawid, jak ty, żeby po prostu z samochodu przesiadać się do Łodzi.
1: Tak, tak, to jest znacznie bogactwa.
2: Mogę kupić jedno wiosło i ci pomóc tam, chociaż nie
1: będzie jakimś tam... Ale dawaj płyniemy, tak, razem. Ja się z tobą podzielę tym moim wiosłem. Ty będziesz sternikiem, o, ja będę wiosłować.
2: Dobra, dobra.
1: Płyniemy do Łodzi, na lato na maksa.
3: To ja dolecę.
1: Słuchajcie, Bratnie Dusze wracają za tydzień w tym samym składzie, ale jak chcecie więcej Bratnich Dusz, to pamiętajcie, wbijajcie na YouTube'a RMF Max, tam najnowszy odcinek z Olą Nowak, którego fragmenty wam wypuściliśmy. A my wracamy za tydzień w tym samym doskonałym składzie, czyli Agata Świderska,
3: Adrianna Krysian
2: i Dawid Miązek, a wy możecie oglądać niezależnie, czy jesteście na łódce, czy jesteście gdzieś tam w samolocie, czy gdziekolwiek. Po prostu włączajcie Bratnie Dusze.
1: Bratnie Dusze zawsze z wami. Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside. Płyniemy w stronę popołudnia.

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo, tu lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Weekend w Krakowie jeszcze z wysoką temperaturą od 25 do 27 stopni, zachmurzenie przeważnie umiarkowane, niewykluczone są przelotne opady deszczu, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Dziś wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany, jutro ma być już słaby. Od poniedziałku zmiana pogody, będzie zdecydowanie chłodniej, na termometrach zobaczymy 22 stopnie, a we wtorek jeszcze mniej, poniżej 20, w środę 23 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: RMS Max, hity na maksa.
5: Nie wiem jak wy, ale ja jestem content. Zaliczyłem jagodziankę już dzisiaj. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ja jestem zadowolony. A przed nami jeszcze, no właśnie, hity na maksa. Smakować lato można na różne sposoby. Na przykład poprzez ucztę muzyczną. Co wy na to? Ja tam coś upichcę i to naprawdę tylko wyselekcjonowane produkty. Fuka i Liwka, Enklawa chce więcej. Piotr Ambroże, dzień dobry.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Zdradzę wam sekret. Każdy dobry utwór wakacyjny musi mieć w tekście laj, albo ciecierere. To takie, wiecie, podstawy są. Nowatory, moja panienka w RMF Max. A już za chwilę zabierzemy was wszystkich nad jezioro. Tylko musicie wyczekać i wziąć odpowiednie rzeczy. Klapki, ręcznik, jakieś tam, wiecie, gadżety, dmuchany flaming, jakiś tam krem z filtrem i tak dalej. Będzie też oczywiście wakacyjnie. Utwór na przykład Lumix, Self Aware, który sprawia, że nawet jazda na rowerku wodnym daje uczucie płynięcia katamaranem.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Zróbmy razem lato.
1: Lato na maksa.
0: Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
2: Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. FSHIB.edu.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
15: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
14: Dlaczego?
15: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
14: A jak coś się zepsuje?
15: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
14: Tort też kupi?
15: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl / tanie weekendy.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox. Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
21: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
22: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
23: I po reklamie.
0: Kraków 96 i 7 FM.
24: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan i ty masz. Ja mam nadzieję, że wy macie dobry czas, wakacyjny czas, chociaż ja wiem, że te wakacje są jak taki typowy, burzliwy związek, czyli raz chłód od serca na przykład, a raz mocne ciepło i przytulenie, na przykład przez promienie słoneczne. Najlepsze wakacje to takie, które można spędzić nad wodą, według mnie. Dlatego my już teraz przenosimy się na urokliwy zalew Kryspinów w Budzyniu koło Krakowa. A dlaczego? No bo tam jest impreza Moda na wodę Made in Małopolska. Na miejscu, tak się składa, jest nasz człowiek, Przemek Kubera, który na pewno jest odpowiednio nawodniony. Przemku, co tam się w ogóle dzieje?
1: Słuchajcie, kochani, sporo się dzieje. Jesteśmy w Kryspinowie, to jest strefa wód Made in Małopolska. Przypomnij, jak masz na imię?
2: Emil.
1: Słuchajcie, Emil z nami. Emil przed chwilą brał udział w konkursie. Powiedz, na czym to polegało? Jak ci poszło?
2: Nie wiem, jak mi poszło, bo byłem pierwszy. Zobaczymy, jak konkurencja. Udało mi się utrzymać wodę. 6 zgrzewek wody mineralnej przez ponad minutę.
1: Na prostych rękach.
2: Na prostych rękach przed sobą. Było ciężko. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: Słuchajcie, trzymamy kciuki. Mnóstwo atrakcji tutaj. Konkurs, zabawy, no oczywiście mnóstwo gadżetów. Jest także strefa barowa z mocktailami. Wody Małopolski zapraszają, na pewno spragnieni, stąd nie wyjdziecie. Przed nami jeszcze parę godzin zabawy w Kryspinowie. Zaglądajcie koniecznie także na Instagram RMF Max, żeby zobaczyć, jak się tutaj bawimy. RMF Max.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: połowy plaży. No naprawdę, i to są smaki, które się pamięta w wakacje. Czy w górach, czy nad morzem, gdziekolwiek jesteście, za chwilę najświeższa prognoza pogody.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: Ekopark. Nowe mieszkania w topowych lokalizacjach Krakowa. Zamieszkaj blisko tego, co ważne na co dzień. www.ekopark.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Weekend w Krakowie jeszcze z wysoką temperaturą od 25 do 27 stopni, zachmurzenie przeważnie umiarkowane, niewykluczone są przelotne opady deszczu, warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Dziś wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany, jutro ma być już słaby. Od poniedziałku zmiana pogody, będzie zdecydowanie chłodniej, na termometrach zobaczymy 22 stopnie, a we wtorek jeszcze mniej, poniżej 20, w środę 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Otwieramy kalendarz, ale nie taki byle jaki, bo imprezowo-kulturalny, i sprawdzamy, co ciekawego w trawie piszczy. To jest Tour de Club RMF Max. Małgorzata Beczek, zapraszam. Na dobry początek koncerty. W ten weekend królują mocniejsze brzmienia. Stolica i System of a Down. Dwa wielkie koncerty na Narodowym dziś i jutro, a na Saporcie również legendy, grupa Queens of the Stone Age. A w Wielkopolsce gra w ten weekend Jarocin Festival. Na scenie m.in. AC Drinkers, Happy Set, Mary z Polski, Lordofon, Zalewski czy Kasia Linz. W Gdańsku z kolei gra dziś Męskie Granie, Igor Herbut, Zalia, Vito, Kacperczyk czy Edyta Bartosiewicz. Ale nie samym mocnym i męskim graniem człowiek żyje, trzeba też czasem poruszać bioderkiem, co nie? Z Kolin dziś rozrusza bioderka na przystanku naszej wakacyjnej trasy Lato na Maxa w Łodzi. Będzie też Edyta Górniak i DJ Ola za dekami. Lato na Maxa gra dziś też w Gogolinie, a na scenie m.in. Fausti i Grzegorz Chyrzy.
1: Reklama.
2: Zosieńko, stoimy tu i stoimy. Po co?
1: Planuję.
2: Ale co?
1: Drobny remoncik, Krysiu. Bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%. A ja bym co nieco odświeżyła.
2: Znowu, Zosieńko?
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Cicho, cicho! Czekajcie, czekajcie! Moja piosenka leci! Dawaj to głośniej!
9: Tak działa Hopbet! Ty wybierasz i tak to leci!
10: Zróbmy razem lato!
9: Wakacyjna lista Hopbet! W sobotę po 17:00.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Na imprezę.
7: Na siebie.
6: Na chillowanko.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: O la la la, o tej Oli to już tyle utworów powstało. Dajcie spokój, David Tavare, Hot Summer Nights. Czy może być bardziej wakacyjny utwór? No wydaje mi się, że nie. Słyszysz to i od razu widzisz plażę. Jeśli chodzi o to, co przed nami, oj, znacznie więcej takich perełek i utworów, które już same brzmią jak lato. Piotr Ambroży, dzień dobry. A już za chwilę Sean Paul, Sia i Chip Trills. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
9: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
8: Dlaczego?
9: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. Soboty i niedziele prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
8: A jak coś się zepsuje?
9: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
8: Tort też kupi?
9: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
10: Halo, tu lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Kraków 96 i 7.

chcecie widzieć tego, co robią moje biodra. Karol G w RMF Max i znowu wraca ta myśl, a może zapisać się na baciatę? RMF Max. Warto być z Maxem, bo zaraz powiem o tym, że może już niedługo dostaniemy receptę na wakacje.

0: To Bauza i jej Magnetic. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Szwecja staje się pierwszym krajem, w którym lekarz będzie mógł przepisać podróżowanie dla zdrowia. A co? I Szwedzi mocno wierzą w badania, które wprost mówią, że przebywanie w naturze, aktywność fizyczna, regeneracja, kontakt z kulturą realnie zmieniają zdrowie. Ale tak sobie uświadomiłem, moi drodzy, że ja przepraszam was, bo to wcale nie jest odkrywcza wiadomość, bo my przecież mamy coś takiego jak recepta na wakacje. Tylko u nas to się nazywa L4. RMF Max.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden

0: Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
1: Moda na wodę? Nie przemija. Moc małopolskich wód. 18 lipca Zalew Kryspinów Budzeń. Roadshow Moda na wodę Made in Małopolska. Strefa spa, studio RMF Max, bar wodny, challenge i atrakcje dla całej rodziny.
2: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Pitbull i International Love. Dobra wiadomość jest taka, że ten łysy pan niedługo pojawi się w Warszawie i to już w następnym tygodniu. Co zrobi? Zobaczymy. Ostatnio na koncercie jego fani pobili rekord Guinnessa, uwaga, w kategorii największego zgromadzenia osób w czepkach imitujących łysinę. I bardzo dobrze. Ja już się nie boję tych moich przerzedzeń, bo łysina może być w trendzie. Moi drodzy, już za chwilę Jennifer Lopez, która też występowała z Pitbullem, ale teraz będzie z Alokiem i jej Everything Fine, czyli świeżynka w RMF Max.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak zakupy nie tylko

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ten leżak jest wolny?
4: Śmiało siadaj sobie.
3: To był świetny pomysł. Te leżaki na budowie.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.

Maxa. Shakira mówi daj, daj, no to dam, na pewno, do pieca muzycznie. Piotr Ambroży, dzień dobry, już za chwilę Florida, Robin Thicke i I Don't Like It, czyli utwór, który może wam się kojarzyć z niejednymi wakacjami i urlopem.

0: Ja wiem, że kobiety to często śpiewają w samochodzie, ale że facet? Serio? Serio, ja to nawet bardzo często śpiewam. Katy Perry i Firework w RMF Max. A już za chwilę, moi drodzy, powiemy o tym, że dostaniemy dodatkowe pieniądze. Ale nie w postaci podwyżek albo ulg podatkowych. Chodzi o warianty kaucji zwrotnej. Będą nowości o tym za chwilę. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczyłydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Shimza i Fire Fire. I ja automatycznie, słysząc to, przenoszę się na pustynię, a tam orientalny pokaz. No tak, mam wyobraźnię wybujałą, to na pewno, ale ja też chciałbym was gdzieś przenieść. Co wy na to, żebyśmy pojechali nad urokliwy i przede wszystkim mocno wakacyjny Zalew Kryspinów w Budzyniu koło Krakowa. Tam jest impreza, na którą zapraszamy was serdecznie. Moda na wodę Made in Małopolska. Wody na pewno na miejscu nie zabraknie, i tej do kąpania, i tej do picia, więc... Przemku, czy ty też dbasz o nawodnienie?
1: Słuchajcie, właśnie widzę odważnego gościa, który zdecydował się na bucket challenge w naszej strefie Wood Made in Małopolska. Stoi pod wiadrem z lodowatą wodą. Ma na imię Rafał i za chwilę wyleje, mam nadzieję, że się odważy, wyleje ten kubeł wody dla siebie. 3, 2, 1. Powolutku! Doświadczony! Rafał, jaka temperatura?
2: A odpowiednia.
1: Słuchajcie, brawa dla Rafała, brawa!
3: Rafuś, proszę bardzo, dla ciebie, wyczuj się w to coś.
1: Słuchaj, powiedz mi, mój drogi, dlaczego taka technika, że tak powolnie lałeś? Wszyscy to tak chlustają.
2: Właśnie, to chodzi o to, żeby tą chwilę smakować.
1: Słuchajcie, doświadczony.
2: Doświadczenie, tak.
1: Doświadczony zawodnik w Bucket Challenge, to jest jedna z atrakcji w naszej strefie Wood Made in Małopolska. A za chwilę ekipa wybiera się na flyboard. Mam nadzieję, że zobaczycie to wszystko na Instagramie Rybów Max. Zaglądajcie tam, koniecznie jesteśmy dzisiaj przez cały dzień na plaży w Kryspinowie.
4: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: takie granie orkiestra i ciebie też. Bardzo. Tak można powiedzieć do butelki, która okaże się kaucyjną. Moi drodzy, czy mamy tutaj kaucyjnych wariatów? Zróbcie hałas, bo jak tak, to witajcie w teamie pozytywnie zakręconych jak korek na kaucyjnej butelce. Nowy gracz wchodzi na rynek, znaczy wejdzie. Za rok albo za dwa. Będziemy mogli zwracać jednorazowe butelki szklane oraz wielomateriałowe kartony po napojach, w tym po mleku. I tak mówi ministerstwo. Zobaczymy, jak będzie. Ale ile razy ja dostawałem ochrzan za to, że pusty karton po mleku jest w lodówce. A zaraz się okaże, że ten pusty jest cenniejszy od pełnego. Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
5: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Zosieńko, stoimy tu i...

0: stoimy. Po co?
1: Planuję.
2: Ale co?
1: Drobny remoncik, Rysiu, bo od 18 do 26 lipca są w Mercury Market dni łazienki i rabaty do 30%, a ja bym co nieco odświeżyła.
0: Znowu, Zosieńko?
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

Kygo, Khalid, Griffin, trzech muszkieterów. Save my love, zasejwuj moją miłość. To chyba nie o to w tym chodzi, ale utwór dobry na przykład do tego, żeby zrobić multimedialny pokaz ze zdjęć z wakacji. Co wy na to? A wiecie, daję propozycję. My gramy banger za bangerem, za chwilę między innymi Lumix.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranizacje.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Z każdą minutą na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko czego potrzebujesz na meczowy wieczór znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires. I po reklamie. Na leżąco.
5: Na słodko.
4: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: I szybkie okulary do tego. Idealnie, nie trzeba być w klubie, żeby poczuć się jak w klubie. Axwell Bone i Whatever Turns You On, czyli świeżynka w RMF Max. Piotr Ambroże, dzień dobry, zapraszam, to wakacyjna hit strefa. Kontynuujemy to cały czas. W tej godzinie jeszcze Eminem, Rihanna, Bibi Rexa, David Guetta czy Pitbull. Wyobrażacie ich sobie wszystkich na jednej domówce na przykład? No gdzieś tam, na przykład u mnie. A co? Dmuchany basen? No, może się uda, może się uda.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale. Kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
18: Co kupiłaś?
17: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
18: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
17: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
19: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: I'm a fireball.
1: Jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o Polskę, to nasz kraj jest w czołówce liczby osób łysiejących i łysych. I już w tym tygodniu ta statystyka jeszcze się podniesie, jeśli chodzi o nasz kraj, bo kolejny łysol przyjedzie do nas. Chodzi o Pitbulla. Tak jest, zagra na Stadionie Narodowym już w ten czwartek. No i będzie się działo. A na stadionach też się dzieje, bo w ten weekend mamy finał mundialu. Już dzisiaj też mamy baraże o trzecie miejsce. O tym już za chwilę.

0: Ajajajaj, ale co to robi z biodrami? Ina i Morenito w RMF Max. Moi drodzy, dzisiaj bardzo ważny dzień dla wszystkich fanów piłki nożnej. Mundial, baraże o trzecie miejsce. Francja, Anglia o 23:00. Nie śpimy, oglądamy. I ostatnio trener Anglii wypalił, że żaden z naszych zawodników ani żaden z Francuzów nie chcą grać w tym meczu. Bo co? Bo ja wiem, że nie o pierwsze miejsce, tak? I nie o drugie. Ale to, no, a my jako Polska chcielibyśmy w ogóle na Mundialu zagrać na przykład. Idzie się już przyzwyczaić, że nie zawsze trzeba być najlepszym.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od

0: Orszczyc.
1: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
2: 3,17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Jak ognisko na działce.
9: Jak wieczór na rolkach.
10: Jak leżenie nad rzeką.
11: Tak brzmi lato. Na maksa.
12: Kraków 96 i 7 FM.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

Kuban Mrozu, Faust i Zanim spadnie deszcz. Ja wiem, że pogoda w niektórych miejscach w Polsce mocno kapryśna. Zanim spadnie deszcz, warto tego posłuchać. I zanim ja się z wami pożegnam, to muszę zapowiedzieć, że za chwilę nowość, która jest bardzo uzależniająca i może działać bardzo dynamicznie na wasze nogi, ale w ogóle też ręce. Wiem, co mówię. H, Ring My Bell, to już teraz w RMF Max, a ja mówię do usłyszenia. Piotr Ambroży.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką.

0: 2,25 litra? 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje. I po reklamie.

0: wody na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Jest pięknie, jest sobota, środek wakacji, fajnie, że jesteście o tej porze z RMF Max, cokolwiek robicie, będę wam towarzyszył z hitami, 30 największych w tym tygodniu na wakacjach, do tego dużo nowości, niektóre może znacie, kojarzycie, ale niektórych na pewno jeszcze nie słyszeliście, będzie kilka ciekawych premier, głosujecie na rmfmax.pl, przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. To jest ostatni weekend na Mundialu i ostatnio miejsce pierwsze na liście Hot Bands, mundialowa piłkarska Shakira i Burna Boy. Daj, daj, no jutro finał Hiszpania, Argentyna. Jak obstawiacie, kto wygra mecz? Dzisiaj wśród premier i nowości w poczekalni świeże bity od Kaigo, wraca David Guetta, Sony Fodera, Alok, Martin Garrix, Fisher, Kizo i Julia Wieniawa w duecie. A jeśli chodzi o duety, to będzie taki trochę zaskakujący. Gibbs z Igo premierowo. To przed wami, a zestawienie listy Hot Bands tym razem otwiera Robin Schulz i jego słoneczne Better Times.
3: RMF Max 30, numer 30.

sezon to Dawid Podsiadło, tym razem 29 na liście Hot Bands. Jest imprezowy sezon, no i dzisiaj jest impreza, są dwie imprezy RMF Max. Latro Maxa dzisiaj w Gogolinie, ale dzisiaj także w Łodzi mamy dla was mega gwiazdy. Szczegóły za kilka minut, teraz też mega gwiazda, obiecana premiera. Wraca Kaigo, jak zawsze, plażowo i słonecznie, po raz pierwszy w RMF Max w numerze Take Me Back.

Fox, Brazylia, How Does It Feel? To 28, no i dzisiaj także impreza w Gogolinie i w Łodzi. Lato na maksa, muzyczna scena gwiazd RMF Max. Dzisiaj drugi dzień zabawy w Gogolinie. Na naszej scenie Grzegorz Chyży, Fausti i Ola Bieniarz z hitami, które kochacie. A w Łodzi na naszej imprezie dzisiaj Edyta Górniak i Skolim. Jeszcze możecie zdążyć, więcej na rmfmax.pl. A przy okazji możecie zagłosować na kolejną nowość. Wracają chłopaki ze Switch Disco. Polecam wam na wakacje Voices. We're

0: Michiko. Michiko też głosuje na Michiko. To 27 w tym tygodniu na liście Hot Bands, DJ Goya i Jason Derulo. A wolelibyście na żywo Jasona Derulo czy Skolima? Ja wiem, trudny wybór. Skolim dzisiaj w Łodzi na naszej imprezie Lato na Maxa. Dzieje się także w Gogolinie, tam Grzegorz Chyży i Fausti. Relacje sprawdzicie na Instagramie, a za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują Fuka i Liwka i Enklawa w numerze Chcę Więcej.
1: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmo.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. FSZIB.edu.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
7: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
6: Dlaczego?
7: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
6: A jak coś się zepsuje?
7: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
6: Port też kupi?
7: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: propozycje nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku, pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: I po reklamie.
7: We dwoje.
8: Całą paczką.
7: Na spontanie.
9: Tak brzmi lato. Na maksa.
10: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
11: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: numer 26.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

Nad wodą idealnie, nad oceanem. Ocean House, o takim właśnie house'ie, o takiej chałupie był to kawałek od projektu Jubel ze Szwecji. Teraz Hurzel, David Guetta, French Montana. No, czas na francuskie hałsiwa. Myślę, że ta trójka będzie rządzić na imprezach jeszcze w trakcie tego lata i rządzą w poczekalni listy Hot Dance właśnie w tym numerze. Shine, a za chwilę nowość od Alana Walkera, co zrobił Alan Walker z Avo Max. Tak bardzo festiwalowo i filmowo, musicie to sprawdzić, to za chwilę na 25.

0: co tu się wydarzyło? Idealny numer na burzę. Wyobraźcie sobie pioruny i ten kawałek. Nowość tego tygodnia. Alan Walker szykuje się na wakacyjną jedynkę. To na pewno z Avon Wax. Fate startuje na miejscu 25. No dzisiaj jeszcze w wielu miejscach burzowo, w niektórych wciąż upalnie. To będzie bardzo dynamiczny weekend. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do odliczania hiciorów na wakacjach. RMF Max.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl. 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.

Nowość, którą polecam wam na wakacje w RMF Max. Toby Romeo wraca w produkcji Fly High. To jedna z premier tego tygodnia. Z pozdrowieniem dla tych, którzy bawią się dzisiaj z nami w Gogolinie i w Łodzi. Lato na maksa trwa. Dwie muzyczne sceny w ten weekend. W Gogolinie jeszcze dzisiaj Grzegorz Kyrzy i Fausti, a w Łodzi Edyta Górniak i Skolim. Może ktoś się zaliczy dwie te imprezy. Może ktoś będzie tak dobry. Gibbs, Kokon i Jonathan teraz zamykają tydzień na 23. Ty masz... 23 numer

0: jest to naprawdę soczysty numer, który rządzi w internecie. Już na liście Hot Bands kolejne nowości dla Roy i Kelani. Girls w remiksie, start na 22. Zamykamy kolejną dziesiątkę, tutaj jeszcze mundialowa. Shakira spadający z miejsca pierwszego. Shakira jutro w przerwie meczu w finale mundialu wykona to na żywo. Daj, daj.
1: Max 21, numer 21.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
14: niskie ceny. 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
24: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Piłkarze reprezentacji Francji marzyli o zdobyciu tytułu Mistrzów Świata. Anglicy również mieli wielkie aspiracje. Ale dziś Miami oba te zespoły zagrają o trzecie miejsce.
25: Thomas Tuchel, selekcjoner ekipy z Wysp, zaznaczył, że podejdą do meczu profesjonalnie, a swoją drużynę stara się zmotywować też selekcjoner Francji. Ciąży na mnie odpowiedzialność za ten mecz, który rozegramy. To nie jest spotkanie towarzyskie, nie takie jak jakbyśmy byśmy chcieli, ale jest to mecz o trzecie miejsce, więc mamy obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostatni cel. Mówił Didier Deschamps, dla którego będzie to ostatni mecz w roli selekcjonera trójkolorowych.
24: Tyle Wojciech Marczyk. O 23:00 Francja i Anglia zmierzy się w spotkaniu zwanym finałem pocieszenia. A jutro ostateczne rozstrzygnięcie. Argentyna po raz siódmy zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała w 1978, w 1986 i 2022 roku. Hiszpania triumfowała w 2010, a jutro po raz drugi powalczy o tytuł.
0: Hej, cześć, witajcie w sobotę na wakacjach. Dzieje się lato na maksa. Dzisiaj w Gogolinie i w Łodzi mamy dla was gwiazdy. W Gogolinie jeszcze Grzegorz Chyży, a w Łodzi Edyta Górniak i Skolim. A na liście Hop Benz Sony Fodera i jego hausy w poczekalni. Let me be in your arms.

Polsku, która może doczekać się debiutu, może już w poniedziałek. Yearbox i jego Babylon. Więcej na rmfmax.pl. Dzieją się fajne rzeczy, jeśli chodzi o muzyczne nowości tego lata. Dzieją się rzeczy także imprezowo. Lato na Maxa trwa w Gogolinie i w Łodzi. Grzegorz Korzy-Fausty w Gogolinie, w Łodzi Edyta Górniak i Skolim. Czekam też na wasze relacje. Nasze znajdziecie również na Instagramie. Teraz rozpędzamy się i to jak? Bo na 19 kończy swój tydzień Lumix w nowości Self Aware. RMF Max. 19.

Wam na weekend. Lewi w numerze Undone czeka na głosy pod rmfmax.pl. Teraz wróćmy jeszcze do muzycznych wydarzeń na Mundialu, bo jutro będzie się działo nie tylko sportowo na stadionie w Nowym Jorku, ale także muzycznie. Za cały muzyczny dobór gwiazd i show odpowiada Chris Martin z zespołu Coldplay. Wiadomo, że będzie Shakira, BTS, Justin Bieber. Potwierdzono, że pojawi się także Robbie Williams, ale pokaz będzie miał także aktor Tom Cruise. Może to będzie coś, podejrzewam, że to będzie na pewno coś w stylu Mission Impossible. Teraz Mission Impossible, duet, który też był niemożliwy, a jednak się dzieje. David Guetta i Alok na 18. Ich Run, Run, River.

0: Lekki spadek w tym tygodniu. Tańcz to Obletka, tym razem 17 na liście Hot Bands. Mam tutaj najważniejsze kawałki na wakacjach. Dzisiaj także nasze wakacyjne imprezy. Lato na maksa trwa w tej chwili w Gogolinie i w Łodzi. Mamy gwiazdy Gogolin, Grzegorz Korzypausti w Łodzi z Kolim i Edyta Górniak i nasza Ola Bieniasz z RMF Max. Jeszcze zdążycie, więcej na rmfmax.pl, a za chwilę sprawdzamy, gdzie lądują Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
6: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
5: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
6: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
5: Brzmi jak prawdziwy barok.
6: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
5: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
6: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Na słodko.
16: Na wodę.
17: Na spotkanie.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Kraków 96 i 7.

Repeat It! Martin Garrix i Ed Sheeran razem na 16. I na pewno powtórzymy jeszcze dzisiaj Martina Garrixa, bo będzie. Martin Garrix zrobił numer z królową popu. Tylko, no właśnie, kto jest królową? Możecie dyskutować, możecie typować. Teraz klubowe bity z poczekalni listy Hot Bands. Nowość od Meduzy w RMF Max i Silence.

0: Opalona Ina, jak się skończą wakacje, to jeszcze jej nie poznamy. Morenito, Ina tym razem w połowie zestawienia listy Hot Bands. Mam dla was jeszcze dużo fajnych nowości, na przykład klubowy beat od Fischera dosłownie za kilka minut. What a Life, za chwilę też sprawdzimy, gdzie ląduje Dawid Podsiadło.
1: Reklama. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Co sprawia, że Małopolska jest liderem pod względem występowania wód mineralnych i leczniczych w kraju?
1: Przede wszystkim ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne naszych wód po dawnej aktywności głowotwórczej w Karpatach. I to nakreśla właśnie nasze źródła. A z drugiej strony bardzo dobrze producenci, ale również promocja naszych wód leczniczych, które są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców i turystów z różnej części naszego kraju, ale też i Europy. Należy podkreślić, że 30% wszystkich wód leczniczych w Polsce znajduje się na terenie Małopolski i to wyróżnia nasz region pośród innych regionów, jeżeli chodzi o wody.
2: Promocja naszych wód jest jednym z filarów projektu Made in Małopolska.
1: Wody mineralne są wodami leczniczymi, wodami, które mają bardzo dobry aromat, ale również składniki mineralne i chcemy podkreślać, że zdrowie naszych mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu, stąd promocja wód również pod względem leczniczym i pod względem zdrowia.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
6: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy. I mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
7: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. EDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
8: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Oszczędni tankują taniej,
10: bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Baby, I'm a fireball. Numer 4.

był jeden z największych hitów wiosny i szykuje się jeden z największych hitów lata. Ten numer jeszcze się nie nudzi. No jak? Takie soczyste house'y. Another w kawałku Talk to You to 13. Teraz klubowa nowość od Fischera, który chyba trochę zazdrości, że nie występuje na mundialu, ale spoko, spoko, może za kilka lat i Fischer zagra w przerwie meczu. Macie go teraz w RMF Max, zróbcie głośniej. Więcej takiej nuty po 20 w Max Party. Fischer i jego What a Life.

oficjalna taneczna jedynka na świecie, także na liście Hot Bands. Dzisiaj 12 Hurzel i Ultra na te Moving to the Sun. Zamykamy drugą dziesiątkę zestawienia w trakcie tych wakacji. Też miał już swoją jedynkę, może tam wrócić. Teddy Swims na 11, jego Mr. Know It All.

0: po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy i mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
4: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
1: Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Yeah.

0: Ekopark. Nowe mieszkania w topowych lokalizacjach Krakowa. Zamieszkaj blisko tego, co ważne na co dzień. www.ekopark.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: piątkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, witam ponownie. Za 4 godziny w Miami rozpocznie się mecz o trzecie miejsce w piłkarskim mundialu. O brązowe medale zagrają Francuzi i Anglicy. Półfinał trójkolorowi przegrali z Hiszpanią, synowie Albionu z Argentyną. To może być naprawdę widowiskowy mecz, uważa były reprezentant Polski Marek Jóźwiak.
7: Ja myślę, że tej rangi to spotkanie na mistrzostwa świata absolutnie. Myślę, że jeśli ktoś by to wszystko lekceważył, mimo wszystko gramy o trzecie miejsce. W meczu również ważnym dla trenera i dla zawodników, którzy będą opuszczać tą reprezentację, więc myślę, że mimo wszystko Francuzi i Anglicy potraktują to spotkanie poważnie dla swoich krajów, dla samych siebie i dla kibiców, którzy będą na stadionie.
6: Mecz o 23:00. Tymczasem reprezentacji Argentyny, która jutro w finale mundialu zagra z Hiszpanią, mogą grozić kary. Argentyńscy piłkarze, którzy cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami, trzymali transparent kibiców "Malwiny są argentyńskie". I tak na przykład lider partii Liberalni Demokraci chce stanowczych kroków, chce wykluczenia Argentyny z finału. Więcej na ten temat powiemy wam za godzinę.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Hej, cześć, witajcie! Na liście Hop Benz w RMF Max. Jest sobota, są wakacje, bawimy się dzisiaj Gogolin, Łódź, Lato na Maxa, nasza impreza trwa, a my tutaj odliczamy wakacyjne hiciory. Przemek Grybowski, fajnie, że jesteście z nami. Na 10. Bibi Rexa i David Guetta, ich Sad Girls.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra. Chyba tylko miejsce dziewiąte. Teraz nareszcie królowa. No to kto jest królową popu? Jak nie Selena Gomez, jak nie Taylor Swift? No to może Madonna. Chociaż, uwaga, uwaga, kolega z RMF Max zwrócił mi uwagę, że to nie jest Madonna, tylko Madonna. Madonna, okej, okay, to dzisiaj może być dla tego kolegi Madonna, Madonna z nowej klubowej płyty i Martin Garrix. Nie no, jak jest Madonna, to powinien być także Martin Garrix. Polecam wam ten beat. Visa.
2: Max. Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: No sorry, papi, słoneczne afrohausy, już ósemka tego tygodnia na liście Hot Bands, to Topic i Becky G. Teraz kolejna nowość na wakacjach. Ja nie spodziewałem się, że Alok zrobi kiedyś numer z Jennifer Lopez, ale podobno zawsze o tym marzył i skoro stał się już taki popularny, no to Jennifer Lopez powiedziała, no dlaczego nie, spróbujmy. Jennifer Lopez wraca ponownie na parkiet, bo tam czuje się najlepiej. Startują na miejscu siódmym, Everything is Fine.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Nasze muzyczne odkrycie w RMF Max ostatnich dni to Wison i Ejtenkot. Który kot? No ten kot, ej ten kot. Nie pierwszy raz. Takie właśnie bity na wakacje. Tak, nawet lekko afrohausowo, co wy na to? Kto zagłosuje na hop dzisiaj? rmfmax.pl. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania. Będzie też premiera, numer, którego może jeszcze nie słyszeliście. Trochę zaskakujący duet. Gibbs i Ego, to przed wami.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
2: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. A to na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM. And it goes.

Lucky w remiksie Davida Guetty. Dzisiaj szóstka na liście Hot Bands. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy będą się dzisiaj bawić. Jeszcze zdążycie na nasze imprezy Latormaxa, Gogolin i Łódź dzisiaj. Mega gwiazdy, więcej na rmfmax.pl. Teraz też mega gwiazdy z Polski. Gips i Igo. Chyba wszyscy znacie, chyba wszyscy kojarzycie. Po raz pierwszy na liście Hot Bands. Ostatni dzień lata. No dobrze, że to jeszcze nie teraz.

Ariana Grande ponownie chwyciła za mikrofon, ma dla nas mnóstwo nowości, no i wróciła na koncerty i wraca wysoko na liście Hot Bands. Hate That I Made You Love Me to już pierwsza piątka. Za chwilę sprawdzamy cztery najważniejsze hity całego tygodnia na wakacjach z RMF Max. Będzie też nowość od duetu Kizo i Julia Wieniawa.

lubi takie bity, takie klimaty. No to zachęcam do głosowania jeszcze zanim skończy się dzień. Shimza, Jarko, Fire to czwórka na liście Hot Bands. Jest fire, jest ogień na naszej muzycznej scenie, a dzisiaj stoją dwie, w Gogolinie i w Łodzi. Lato na maksa trwa, jest ekipa RMF Max i są gwiazdy na żywo. Gogolin, dzisiaj Grzegorz Chyrzy, Fausty i Ola Bieniarz, a w Łodzi Edyta Górniaki z Kolim. Jeszcze możecie zdążyć relacje także na Instagramie. A my otwieramy pierwszą trójkę już tak wysoko. Axwell w świetnej DJ-skiej formie w kawałku Whatever Turns You On.

To chyba Julka sprawiła, że Kizo taki tutaj grzeczny w tym numerze. Kto się spodziewał, że Kizo potrafi tak, wiecie, tak, no tak delikatnie, tak prawie lekko R&B soulowo. Kizo i Julia Wieniawa, nasza nowość, Laweta. Czeka na wasze głosy na liście Hobbensy, za chwilę nowa jedynka, a na drugim nasza taneczna nowość, import z USA, Moonlight i Fordo, już tak wysoko w numerze Alabama.

tygodnia na liście Hot Bands. Z pozdrowieniem dla tych, którzy jeszcze będą się bawić na naszych imprezach Lator Maxa. Dzisiaj Gogolin i Łódź. W Gogolinie Grzegorz Szyży, Faust i Ola Bieniasze z RMF Max, a w Łodzi Edyta Górniaki z Kolim. Będzie się działo, będą relacje także na Instagramie. Będzie się działo także po miejscu pierwszym, bo za chwilę zaczyna się Max Party. No i na szczycie dzisiaj też numer, który nadaje się na każde party. Bauza, ta ekipa zdobywa najwięcej waszych głosów. Numer, do którego tańczy cała Europa. Jedynka listy Hot Bands. Magnetic. One. One. One. One.

0: Soczyście hałsowo, nowa jedynka na liście Benz, Bauza, Magnetic. Pozdrawiam tych, którzy trafią dzisiaj jednak na Lato na Maxa. Bawcie się doskonale, Gogolin, Łódź, mega gwiazdy, ale u nas też nie zabraknie dobrego bitu, jeżeli nie możecie tam być, bo za chwilę startuje Max Party na wakacjach. To ja zostanę jeszcze też potańczę. Przemek Grabowski, miłej zabawy, udanego weekendu, cześć.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku Manufaktury. Zagrają

0: i RMF Max.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Halo, tu lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: To mistrzowski flesz sportowy. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Niewykluczone, że reprezentacja Argentyny, która jutro zagra w finale mundialu, poniesie kary za to, że piłkarze po półfinałowym zwycięstwie nad Anglią trzymali transparent kibiców z napisem Malwiny są argentyńskie.
2: Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci, Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie, Falklandy, nazywane przez Argentyńczyków Malwinami, należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę.
1: A całą tę historię przypominał Cezary Dziwiszek. Dziś o 23 mecze o trzecie miejsce na mundialu powalczą o nie właśnie Anglia i Francja.

takie jest, mundial jeszcze trwa, jutro ten najważniejszy mecz. Hity na Ale co najważniejsze, wakacje cały czas trwają, prawie 3/4 przed nami, bez dziwnych skojarzeń, Robert Majanowski i DJ Pancha, dobry wieczór, Max Party. Sobotnie wakacyjne Max Party, są wakacje, jest weekend, jest impreza, nawet Sobel dzisiaj bardziej imprezowy, startujemy.

0: Love, takie bardziej skoczne, wakacyjne dzisiaj, no bo przecież jest impreza, wakacyjne Max Party w RMF Max do północy. Północ latem to jest bardzo fajna pora, można sobie wspólnie w niebo popatrzeć, jak akurat je widać oczywiście. To możecie dać znać na Messengerze RMF Max, które niebo obserwujecie. Mamy tu taką ekipę, której obserwacja nieba nie wystarcza, chcą więcej. Fuka, Liwka, Enklawa, za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
2: Zróbmy radę.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: No szarp te palmę i będziesz mieć kokosy.
2: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
3: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
1: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. FSZIB.edu.pl.
1: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
2: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
1: Dlaczego?
2: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
1: A jak coś się zepsuje?
2: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
2: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
3: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
4: To pokaz barokowych kreacji.
5: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
3: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
4: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
5: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
4: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
3: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Eloy Lopez w RBF Max sprawdza się co sezon. No ale nie co sezon mamy paliwo w takich cenach. Jeżeli liczyliście na jakieś ruchy ze strony rządzących, to nic z tego. Po weekendzie diesel może być po jakieś 7,60, a niektórzy to nawet o 8 zł. Mówią także, jeżeli ruszacie gdzieś w Polskę, Bałtyk, Mazury czy jeszcze gdzieś indziej, to warto rozważyć pociąg. Najlepsza muza w trasę dla całego przedziału od RMF Max. Eben najpierw, a później głos mocny jak lodołamacz, jak mot pneumatyczny, bo to Agnieszka Chylińska zaśpiewa.

Sorry Talk, czyli nowy, ale Farben na wakacje. Tacy najbardziej zagorzali fani piłki nożnej to czekają z wakacjami do końca mundialu. Dzisiaj półfinał Anglia, Francja, no jutro Hiszpania zagra z Argentyną o puchar. Miejmy nadzieję, że zawodnicy będą grali, a nie udawali sfablowanych. My też grały i to dobrze grały, bo za chwilę w RMF Max Roxy z Faustem i nowy Robin Schulz też będzie. RMF Max. Reklama.

0: Ekopark. Nowe mieszkania w topowych lokalizacjach Krakowa. Zamieszkaj blisko tego, co ważne na co dzień. www.ekopark.pl.
1: Wiesz co, Marian?
2: Mm?
1: Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: No szarp te palmę i będziesz mieć kokosy.
8: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
9: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
7: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Ten leżak jest wolny?
12: Tak, śmiało siadaj sobie.
11: To był świetny pomysł. Te leżaki na budowę.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Dokładnie za 2 godziny rozpocznie się mecz o trzecie miejsce piłkarskiego mundialu. Zmierzą się w nim Anglia i Francja. Didier Deschamps po 15 latach po raz ostatni wystąpi w roli selekcjonera trójkolorowych. Zdobył z Francją mistrzostwo świata w 2018 roku. Nikt tu nie będzie płakał. Wiem, że będzie mi brakowało reprezentacji Francji, ale miałem przywilej przez 15 lat trenować w jej koszulce, doświadczać wspaniałych chwil, ale także tych trudnych. No i proszę, koniec nadchodzi. Na stanowisku trenera reprezentacji Anglii prawdopodobnie pozostanie Thomas Tuchel. Mecz o godzinie 23:00. Dokładnie o tej samej porze siatkarska reprezentacja Francji zmierzy się w Chicago w Lidze Narodów z reprezentacją Polski. Przypomnijmy, biało-czerwoni pokonali już Bułgarię i Brazylię. A jutro o 21:00 najważniejszy mecz piłkarskiego mundialu. W finale Argentyna zagra z Hiszpanią.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

bardzo skoczny Lumix w RMF Max. No i dobrze, ma być skocznie, radośnie, w RMF Max na pewno będzie. Robert Bojowski, DJ Pancha, sobotnie Max Party do północy. Za chwilę zagramy piękną nutę, przypomnimy sobie Children Roberta Milesa.

0: Maxa.
1: Enrique Iglesias.

0: Minęła, ten numer brzmi jeszcze bardziej energetycznie. Sugar Babes w RMF Max. Jak tam u was z energią? Darłowo pozdrawia i pyta, czy będzie coś do skakania. No i ja mam wrażenie, że gdzieś to większość muzy, którą mamy dla was, będzie właśnie do tego. Sami się przekonacie. Już mówię, co pojawi się w kolejnym wakacyjnym miksie. Będzie Dub Dogs, Lady Gaga i Faithless z Bibi Rexą. Dobrze się zapowiada. RMF Max.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: I po reklamie.
6: Na słowo.
7: Na metę.
8: Kamperem.
9: Bez granic.
10: Na lody.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Janna, wygrana czy przegrana? No to pewnie pytanie zadają sobie dzisiaj kibice angielscy i francuscy. I ja mam taki zakład dla Francuzów. Jak wasi przegrają, to nauczycie się podstaw angielskiego, żeby tam pod wieżą Eiffla łatwiej można się było porozumieć. Francja, Anglia, tak zwany finał pocieszenia dzisiaj o 23:00. No i widzicie, jak dobrze wyszło. My się nie stresujemy o naszą reprezentację. Nawet żelu nie musieli wyjmować. Nie wystąpili, ale ta ekipa, której teraz posłuchamy, występuje dzisiaj w Gdańsku. Vito Bambino, Zalia, Igor Herbut, czyli męskie granie orkiestra. Nareszcie.

0: zaczyna o niepodrabialnym, wyjątkowym głosie. Taka lekka chrypka jak po długiej wakacyjnej nocy. Ellie Goulding, Marshmallow w RMF Max. Kasia napisała na Messengerze RMF Max, że mają pełną chatę gości, a już się skończyło, no nie powiem co, ale powiem tak, mecz za niecałą godzinę, zdążycie. Pozdrowienia dla sobotnich dobówek. Za chwilę będę miał dla was Bałce i Magnetic. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: niesamowity klimat udało im się zrobić w tym numerze DJ Goya, Jason Derulo w RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: No i powiem wam, że ta muza, którą przygotowaliśmy dla was na kolejne minuty sobotniego wieczoru, też będzie niezła, bo najpierw mega imprezowy koncert Dioro, a później dobrze zremiksowana Fate of Ophelia i jeszcze podkręcony w sam raz na sobotę Ed Sheeran.

Prince po prostu. To jest muza na wakacje. Eric Prince w RMF Max. Ale się tego lata niesamowite rzeczy dzieją. Dzisiaj się niesamowite rzeczy dzieją, no bo tak, lato na maksa z Edytą Górniak i z Kolimem w Łodzi. Lato na maksa dziś również w Gogolinie z Grzegorzem Chyżym i Fausti. Na Gdańsku męskie granie i jeszcze mały finał, czyli mecz o trzecie miejsce na mundialu od 23. No Dawid Podsiadło ogarnął swoją trasę koncertową wcześniej, teraz może spokojnie mecze oglądać. Po nim jeszcze będzie Ariana Grande.

ale petarda, podobało się? Mam nadzieję. Alan Walker, Ava Max, Werbów Max, Fate. Bartek pisze, że nie ma opcji, żeby Francja przegrała. No, ja bym się nie zakładał, nie wiadomo, do kogo prezydent USA wykona telefon. Shakira, coś czuję, będzie kibicować dzisiaj wszystkim, ale jutro, no co to, obstawiam, że jednak będzie za Hiszpanią. To jest dobra strona tego mundialu, bo dzięki niemu powstał ten numer.

oni to wiedzą, jak zrobić numer na wakacje. David Guetta, Alok w RMF Max. Mamy tu pozdrowienia od Pauli ze Srebrnej Strzały, kierunek północ, pisze Paula. Pozdrówcie wesołą ekipę. No się wie, szerokiej drogi. No w ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie zaczynają urlop i ruszają gdzieś w Polskę albo jeszcze dalej, no na przykład na Ibizę. No to właśnie o Ibizie za chwilę będzie. Mike Posner za moment w RMF Max.

0: Tliwka w takim dobrym weekendowym remiksie obejmuje noce.
1: Hity na maksa.
0: No, te noce to się coraz wcześniej zaczynają. Dobrze, że latem w czasie wakacji również nocą dzieją się fajne rzeczy. Co dziać się będzie w RMF Max? Co zagramy jeszcze? Już mówię. Roxy z White'em na rockową nutę najpierw, a później Clean Bandit, no i wjedzie jeszcze Martin Solveig ze swoim świetnym All Stars.

atmosferę swoim Hot w RMF Max. No, gorąca atmosfera panować będzie na pewno jutro podczas finału mundialu, ale nie wszyscy chcą to oglądać. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, dostała zaproszenie, ale powiedziała, że nie pojedzie. No coś czuję, że oni tam się nawet cieszą, bo debatowanie nad czerwoną kartką według unijnych norm to pewnie by zajęło tydzień, a Trump to jednym telefonem załatwia. Posłuchajcie, co załatwiłem dla was na najbliższe minuty, ale będzie fajnie. Young Leosia i Bambi teraz, a później Lumix i jeszcze Lickery.

metro maj cały czas wymiata. No a teraz to mamy czas na wymiatanie piasku z samochodów, chociaż znam takich, którym się nie chce i później po sezonie letnim, po plażingu, to mają pół plaży tam na dywanikach. To jest taki sposób na szukanie bursztynu dla leniwych. Bledka nie leniuchuje, Bledka tańczy i was też zaprasza.

Cruz, Florida w RMF Max. Ten drugi to nawet był w Polsce w maju. Może ktoś z was był na koncercie. A przypominam, że jeszcze tego lata, w tym miesiącu nawet, koncert Pitbulla w Polsce. Zresztą pod koniec roku znowu do nas przyjedzie. No i The Weeknd, Rita Ora i Alan Walker w sierpniu. No takie wakacje to ja rozumiem. Także korzystajcie, bo kolejnych w tym roku nie będzie. Robert Bojowski, DJ Pancha. Dzięki za dzisiaj, dobrej nocy i cudownych wakacji. Na razie, pa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.